0: Kosmo po polsku.
1: Twój podcast w Niemczech.
0: Tu jesteś u siebie. Czy Niemcy w wystarczający sposób rozliczyli udział swoich przodków w nazistowskich zbrodniach? Jeszcze niedawno wśród Niemców panowało takie przekonanie.
2: Bardzo niemieckie, bardzo też zachodnie niemieckie przekonanie o tym, że myśmy robili swoje zadania domowe, że myśmy to przerobili. To oznacza, że już udało się przepracowywać ten cały wątek i ten bagaż zostawić za sobą. I to było takie otwarte kłamstwo.
0: Mówi historyk profesor Felix Ackermann, który już za chwilę wytłumaczy nam, na czym polega fenomen uruchomionych niedawno w niemieckim internecie wyszukiwarek, w których szybko i łatwo można sprawdzić przynależność przodków do NSDAP. Nazywam się Tomasz Kycia i zapraszam na...
1: Niemcy z bliska. Podcast Kosmo po polsku. Słuchają Państwo podcastu Kosmo po polsku w wersji radiowej. Bez ograniczeń czasowych można nas słuchać o każdej porze dnia i nocy do woli w podcastach. To takie radio na wynos. Jak znaleźć te podcasty? Wystarczy na swój smartfon załadować jedną z aplikacji podstawowych, na przykład Spotify albo Apple Podcast, poszukać tam Kosmo po polsku, zasubskrybować lub zaabonować, oczywiście bez dodatkowych opłat, i już możesz nas słuchać w najwygodniejszej dla Ciebie formie. Do usłyszenia w podcastach.

0: Kosmo po polsku. A teraz już zajmiemy się tematem, który ostatnio bardzo często pojawia się w niemieckich mediach, głównie na stronach Spiegel.de oraz Zeit.de, czy też Zeitonline.de. Chodzi o wyszukiwarki, w których można sprawdzić ewentualną niechlubną przeszłość swoich przodków. Magazyn Spiegel reklamuje je w ten sposób. Dowiedz się tutaj, czym zajmowała się twoja rodzina za czasów Hitlera. Magazyn Der Spiegel przygotował dla Państwa miliony kart członkowskich NSDAP. Tutaj mogą Państwo przeszukiwać ten zbiór danych i stworzyć własną kartotekę. Podobną wyszukiwarkę opracował też tygodnik Die Zeit. Ten z kolei zaprasza, czy Państwa ojciec, babcia lub pradziadek należeli do NSDAP. Takie właśnie zdania możemy znaleźć na Zeit Online czy też Zeit.de. Oczywiście oba narzędzia, zarówno w Spiegelu, jak i w Die Zeit, dostępne są wyłącznie dla abonentów, czyli trzeba za nie po prostu zapłacić. Czy to przejaw nowej debaty historycznej w Niemczech, rozliczającej przeszłość konkretnych obywateli, czy raczej dodatkowe narzędzie do kwerendy w i tak już od dawna otwartych archiwach? O to chciałbym teraz zapytać eksperta, który dokładnie tą częścią historii się zajmuje. Naszym gościem jest teraz profesor historii publicznej Felix Ackermann z Fernuniversität Hagen. Witam pana serdecznie.
1: Ja witam serdecznie z Hagen.
0: Na czym polega nowość narzędzi Spiegla i Zeit Online?
1: Nowość właściwie polega na tym, że te zespoły redakcyjne utworzyły taki łatwy dostęp do danych archiwalnych, które i wcześniej były dostępne, ale trzeba było się trochę troszczyć, albo pójść, albo samemu sprawdzić. A tu nagle po prostu jest maska, gdzie można, taka prosta maska, gdzie można wyszukiwać nazwisko dziadka.
0: My jeszcze do tego, gdzie można pójść i sprawdzić, wrócimy, bo rzeczywiście ta kwestia nie jest nowa w Niemczech, sprawdzania przeszłości i własnych członków rodziny, ale jak to wygląda u Spiegla i Zeit Online? Czy panu coś wiadomo, czy to jest, że to wyrosło na kanwie po prostu nowych technologii, czy jest podyktowane jakimś wewnętrznym sporem historyków, nową debatą?
1: Nie, właściwie nie. Punktem wyjścia jest takie archiwum wewnętrzne, taka dokumentacja partyjna NSDAP, która po prostu zawiera sporą część akt członkowskie. To są takie karteczki, takie karteikarten, które zawierają tam datę urodzenia i przede wszystkim datę wstąpienia i związane z tym numerem. To jest dosyć ważne w kontekście tej historii, kiedy kto wstąpił, czy przed 33, czy po. I ten zbiór został odnaleziony przez amerykańskich okupantów już po wyzwoleniu i oni mają kopię tego całego zespołu i ten zespół też jest w Berlinie, więc w ogóle może każda żywa osoba może pójść w Berlinie i sprawdzić, ale musi do tego albo napisać wniosek, złożyć w Bundesarchivum, albo pójść samemu, nie? A tu nagle strona amerykańska utworzyła taki łatwy dostęp, który pozwala różnym narzędziom już cyfrowym, żeby taki szybki dostęp do ogromnej bazy danych. I na tym to polega, że jest dostęp do danych. I drugi aspekt, że w Stanach Zjednoczonych te dane nie podlegają prawu o ochronie danych niemieckiemu, więc w Niemczech można byłoby technicznie to też utworzyć, taki dostęp, ale nie wolno ze względu na to, że nawet ci naziści, członkowie partii mają prawa do ochrony ich danych osobistych.
0: No właśnie, to jest też kwestia etyczna, którą można tutaj postawić. W tej chwili, z tego co ja zdążyłem wyczytać, rzeczywiście w Spiegelu Zeit Online, w tych maszynach można bardzo łatwo sprawdzić także własnego sąsiada. No, czy to nie jest taka furtka, nie otwiera się taka furtka do takich zapędów a la Stasi?
1: Nie, tu trzeba jasno powiedzieć, nie, że ci ludzie, którzy byli członkami partii, to jednak to byli naziści. Nie? To nie było tak, że wszyscy Niemcy to byli naziści, chociaż spora część i większość społeczeństwa niemieckiego wspierali narodowych socjalistów, ale kto był w partii, no to wspierał w sposób bardzo aktywny i bardzo wyraźny i formalny. Że to nie znaczy, że to byli wszyscy zbrodniarze i źli ludzie, to jest inna kwestia. To wiadomo w kontekście polskim, że nie wszyscy członkowie partii robotniczej to byli zbrodniarze, tak? Ale jednak oni wspierali w sposób bezpośredni ten system partyjny. I tu myślę, że porównanie jest słuszne, że kto był członkiem partii, nie powinien mieć prawa do ochrony swoich danych, kropka. Nie? I to jest problem w prawie niemieckim, że to prawo na przykład też mają żołnierze Wehrmachtu. Nie? Nam byłaby potrzebna taka, że baza danych o żołnierzach Wehrmachtu, żeby sprawdzić, gdzie oni byli. Nikt z niemieckich rodzin już nie pamięta, gdzie był ich dziadek na froncie wschodnim. Jakaś tam wiadomość, że był, to jest, nie? Ale czy on był w Polsce, czy w Ukrainie, czy na Białorusi, w Rosji, to ludzie już nie pamiętają. Teraz poszło trzecie, czwarte pokolenie. I to jest też wynik tego systemu prawnego, w którym żyjemy, gdzie my szanujemy jakby indywidualność i traktujemy dane osobowe jako dobro. I to się też stosuje do nazistów. No, takie jest prawo i dlatego to jest takie ważne, że to, co teraz widzimy, tą falę jakby odkryć, ona jest związana z innym prawem, luźniejszym do ochrony danych w Stanach. Ale druga rzecz, że to jest dopiero też możliwe, dlatego że bardzo wielu rodzinach niemieckich wcześniej nie zadano sobie trud sprawdzania, na przykład w archiwum Bundesarchiv, więc to też jest inna strona tej historii.
0: Mówi pan o fali, z którą mamy tutaj do czynienia. My z Polski mamy też takie zapytania, także od słuchaczy, czytelników z naszej strony internetowej, czy tu jest coś nowego w debacie niemieckiej, czy Niemcy zaczynają w jakiś bardziej aktywny sposób zajmować się swoją przeszłością, także tą niechlubną przeszłością. Czy pan widzi także wśród historyków, że to jest jakby nowe otwarcie poprzez te maszyny, czy jest to tylko i wyłącznie, powiedzmy, owoc pewnych nowych technologii, ale te debaty o przeszłości w Niemczech się już przetoczyły?
1: Nie, to trzeba na różnych szczeblach rozpatrywać, więc to na przykład historycy niemieccy to robili swoją część jakby pracy, znaczy tam jeszcze wiele zostało, ale jednak na przykład historia okupacji tam czy Polski, czy Białorusi, Litwy jest napisana ze strony niemieckiej i my te fakty, wiele faktów historycznych jest ustalonych tak na takim szczeblu naukowym. Była robiona taka praca, że tak powiem, polityczna, na takim szczeblu polityki pamięci, takie formalne, symboliczne, czasami nawet materialne przyznanie się do odpowiedzialności za zbrodnię. Na pewno nie w całym zakresie i wiemy z debat polskich, że nie tyczyło się to też wszystkich grup ofiar w tej samej mierze, ale wynikało z tego powstania takiej nowej kultury pamięci w latach 80. takie bardzo niemieckie, bardzo też zachodnie niemieckie przekonanie o tym, że myśmy robili swoje zadania domowe, że myśmy to przerobili. Po niemiecku jest takie słowo Bewältigung, to oznacza, że już udało się przepracowywać ten cały wątek i ten bagaż zostawić za sobą. I to było takie otwarte kłamstwo, takie kłamstwo w stosunku do samych siebie, że myśmy to przerobili, dlatego my jesteśmy świetni, tak? I Niemcy mają skłonność do, no, że oni, znaczy oni, my jako społeczeństwo mamy taką skłonność do lekkiej przesady, cokolwiek robimy. I też z tą pamięcią była taka próba osiągnięcia tytułu mistrza świata, tak? I my mieliśmy do niedawna takie wrażenie, że my jesteśmy tymi mistrzami świata w upamiętnieniu narodowego socjalizmu. I kłamstwo polegało na tym, że nie tylko nie mieliśmy na oku wszystkich ofiar, ale też nigdy nie robiliśmy tych zadań domowych właśnie w zakresie własnej rodziny, własnego otoczenia. To było zawsze na szczeblu takim ogólnym, o zbrodniarzach, o SS, później było też o Wehrmachcie ogólnie, ale nigdy nie oznaczało to, że na przykład, dobry przykład to jest szkoła, nie? Nigdy nie było w szkole niemieckiej takiego formatu, żeby wszyscy musieli wyciągnąć dokumenty z szuflady. Nie? Można byłoby to robić w latach 80., w latach 90., jeszcze wtedy żyli dziadkowie, których można byłoby się pytać, tak? Nigdy nie było czegoś takiego na szczeblu takim ogólnopaństwowym i dlatego to zostało do dnia dzisiejszego. I tu jest z jednej strony ten postęp technologiczny, że teraz jest inny dostęp i taki wręcz lekki, tak? Że to jest fajna sprawa, sprawdzić szybko, jak tam sąsiad, nie? Czy też własny dziadek. ale chyba chodzi też o to, że poszło nowe pokolenie, które już nie pamięta tamtych dziadków, który nie jest nie czuje się odpowiedzialny za ich tam dobre imię albo za chronienie tych opowieści rodzinnych, że to nie było takie złe. Ja widzę nowe podejście i nową falę rzeczywistej chęci zrozumienia, czym się zajmowali. Tam jest dziwna rzecz w tym, że jak ktoś sprawdzi i okazuje się, że dziadek nie był w partii, to jednak jest też takie lekkie rozczarowanie, bo jednak fajnie mieć dziadka nazistę, w tym nie dlatego, że to jest fajne być nazistą, tylko dlatego, że wtedy mamy taki jakby prywatny dostęp do tego zła. I kryje się zatem też taka cały czas fascynacja tym złem, które wytykało z polityki narodowo-socjalistów. Mm.
0: Czyli pana zdaniem to jednak, czy to dobrze zrozumiałem, to jest jednak coś więcej niż tylko, przepraszam za spłycenie tematu, zabawka, nowy tool, nowe narzędzie, to jednak jest pewne ułatwienie i otwarcie nowej debaty nowego pokolenia w Niemczech, z której mogą skorzystać także pracownicy tacy jak pan, czyli historycy.
1: Tak, znaczy akurat ja się zajmuję badaniem tych procesów, więc to jest trochę, ja patrzę trochę z innej perspektywy, ale właśnie z tej perspektywy mogę powiedzieć, że już od kilku lat jest taka nowa fala i na przykład taka obserwacja ciekawa z mojej strony jest, że jednak zdjęcia z okupowanej Ukrainy tam z samego początku ataków w lutym 2022 roku wywołały właśnie w niemieckich rodzinach taką reakcję, że jeszcze żyją dzieci, które się urodziły w 1939, podczas wojny, właściwie dzieci wojny jeszcze żyją, bo oni długo żyją. I na widok zdjęć tanków, albo też zniszczonych miast, zrujnowanych, tak, zrównowanych z ziemią tam w Mariupolu, na przykład, czy Bachmut, to jednak jest coś takiego, jak taki trigger pamięci właśnie u tych też starszych ludzi, którzy no, na pewno nie byli nazistami, bo mieli tam 2-3 lata, tak? Znaczy nie uczestniczyli tak aktywnie jak ich rodzice, ale oni pamiętają ten czas i to ja widzę, że w wielu rodzinach niemieckich na przykład to, że wojna wróciła w naszą świadomość i że ona okazuje się tuż obok, to jednak ma też wpływ na to, że nagle jest zadane pytanie, a jak to było u nas w rodzinie?
0: I być może to jest właśnie to nowe otwarcie nowej debaty historyczno-politycznej w Niemczech. Spiegel i Zeit Online udostępniły narzędzia do sprawdzania przeszłości niemieckich przodków, czy byli członkami NSDAP. A dzisiaj moim i waszym gościem był profesor historii publicznej Felix Ackermann z Fernuniversität Hagen. Dziękuję panu serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

Słuchasz nas w radiu? Super. Ale co jeśli przegapisz? Spokojnie. Kosmo po polsku to też podcasty. Możesz nas zabrać na spacer, do auta, a nawet pod prysznic, choć to na własną odpowiedzialność. Radio bez limitu. Spotify, Apple Podcast. Wybierz swoją aplikację i słuchaj ile chcesz.

0: Kosmo po polsku.
1: Jesteśmy dla Was zarówno w formie radiowej o 22, jak i w podcastach, w których możecie nas słuchać kiedy chcecie i ile chcecie. Znajdziecie je na większych portalach podcastowych, takich jak AR The Sounds, Spotify czy Apple Podcast, a także oczywiście na naszej stronie kosmopopolsku.de. Serdecznie zapraszam. Dziękuję już za uwagę. Ten odcinek podcastu przygotował dla Was Tomasz Kycia. Do usłyszenia.